0: Ja dziś kopię i mamę te tu, tatę te fratę te tu, mamę te sorę te tu, tatę te fratę te, mamę te sorę te, cię te nonę te, cię te sorę te, mamę te patę te fratę te, fratę te, mamę te sorę te, cię te nonę te, mamę te patę te fratę te. Ja to winna, ja to winna.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiqualta. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.